0: Ja vas ponovo u studiju, znači slušat ćemo sada intervju sa mladim Lukasom ili Lukašom Solončkom i koji je također rađen za jednu koleginicu Lorenu za emisiju koja ide Pido la Palabra, također se emituje na ovom radiju. Mi ćemo sada krenuti.
1: Yo soy Yasmina Omer Vasiljević y esta entrevista va a ser para Lorena Metres también compartido. Hoy mi invitado es...
2: Hola, yo me llamo Lukas, Polonia, mi nombre es Lukas.
0: Predstavljese Lukas.
2: Pero bueno, como que trabajo aquí en España y pocas personas pueden pronunciarlo bien, pues voy
0: Tako
2: como
0: Lukas. Tako ne mogu izgovore Lukas, moje umetničko ime.
1: ¿Qué se dedica Lukas?
0: Čime se Lukas posvetio?
2: Aquí en España se llama el monitor.
0: Monitor.
2: Animator. Monitor de tiempo
0: animator,
2: libre.
0: Mascota.
2: Animador de tiempo libre, que es una persona
0: vremenu,
2: que en un hotel... donde la gente viene para pasar el tiempo, pasárselo bien para las vacaciones, pues yo me manejo el tiempo libre. Soy la cara del hotel,
0: mascota
2: del hotel, el amigo del hotel, el guía del hotel, soy el DJ del hotel, el bailarín del hotel,
0: y također igrač i baletón.
2: Todo eso yo me ocupo.
0: Sí, me tiene se bavi. Da li je to vaša profesija? Da, bavi se time već 15 godina. 16 godina to radim, cijeli život.
2: Toda la vida.
1: Una experiencia.
0: Iskustvo za cijeli život, veliko iskustvo.
2: O sea, experiencia donde se aprende, porque, o sea...
0: Iskustvo gdje se uči.
2: Yo pienso que aquí hay mucha gente diferente que hace ese trabajo, pero para convertirse en uno en persona profesional hay que
0: notar las cosas,
2: hay que saber adaptarse y hay que saber también aprender rápido, dependiendo de con qué tipo de personas me toca trabajar.
0: Osoba.
1: Muy bien.
0: Će raditi. Vrlo dobro. Ti si u Poljskoj rođen? Da, 100% sam Poljak. Kako si naučio španski? Kakva je bila integracija u Španiji? Dobro. Smatram se osobom koja strani jezici lako idu. Tako da, počeo sam u Grčkoj. Gdje sam naučio italijanski. U drugoj sezoni već sam došao u Španiju. Sjećam se da sam u avionu već imao rečnik
2: učiti.
0: Mislim da se neće naći ako nešto želi, a ako ne, onda će naći hiljada izgovora. Ja sam želeo mnogo da učim jezike, jer sam vidio da je to način da se spojim sa ljudima, svetom, i da za sebe neka vrsta samoisceljenja mogo bi da se izrazim bolje i pristupio različitim dijelovima sebe i avanturama koje žive u meni. Strani jezici. Nešto što se radi sa disciplinom, poštovanjem i puno ljubavi i
2: trudu.
0: To je ono što ti radiš najbolje koliko vidim sa decom.
1: Muchas cosas y qué es
0: para
1: hacer este trabajo.
2: Bueno, aquí son las historias de la vida.
0: Historia života.
2: Lo que me inició es estar muy perdido en la vida, porque yo considero que
0: cuando
2: teniendo 18 años saben lo que quieren hacer.
0: Svaka osoba kad napuni 18 godina zna šta želi u životu.
2: Esa idea que deberíamos saber.
0: Ta ideja da trebamo znati i imati sve jasno. Mislim da mnogi ljudi biraju puteve kojih ne vode ka sreći.
2: Después no le llevan a lo que la hace feliz. Entonces yo llegué a un punto donde me dije, bueno,
0: no sé qué más sam pitao sebe, ne znam šta me čini srećnim. Ali studiranje sigurno ne. Napustio studije za brdo. Znaš da će se ovo emitovati na radiju? Internacionalnog je tipa. Onda možeš i da čuješ.
1: En España tú has aprendido muy rápido el idioma.
0: U Španiji se brzo nauči jezik. I krenu da radiš. Da li si radio direktno ili si imao pre toga neke radne prilike?
2: Yo la verdad puedo decir que tengo la suerte del mundo que yo nunca en mi vida hice un trabajo. Para mí, o sea, que mucha gente dice trabajo como algo negativo. Yo para mí
0: posao
2: siempre
0: posao nije radio, ali ljudi obično kažu za posao da je kao nečem negativnom. Uvek sa nadio stvari srce.
2: Perfect, but keep it on the sun. Yes, stay on the sun a little bit more with it. Así que yo empecé, hago ese 16 años, trabajé en algo como, no sé, 20 hoteles diferentes, 4 o 5 empresas diferentes.
0: 4-5 različitých poduzetí mesta, različitým zemnima.
2: En Mallorca, Navadí. En Península. I sí, la verdad, i, a sempre hay altibajos, hay desafíos.
0: I uvek uspane padova koje možete kontrolisati na postoji život.
2: Del fuera de la vida, pero yo nunca lo vi como, no sé, como una carga.
0: Nikad nisam vidio kao teret.
2: Eso para mí siempre ha sido, es mi estilo de la vida.
0: To je moj stil života.
2: Porque me gusta.
0: Radim zato što volim. I ako se umorim, izmučim, nisam potpuno srećen, radim sa zadovoljstvom. Jer je moj izbor i plaćaju me za to.
2: I me pagan por eso, así que
1: a mí no me pagan.
0: Qué bueno.
1: Pero con corazón sí, porque me interesa, como dijiste, es algo especial que me llena.
0: I me ne inspiriš, jeste posebno. Mene ne plaća, ali radim s ljubavi sa srcem koje
1: vam.
0: I ti se mnogo slažeš sa decom. I koliko jezika govori, još sam te čula 3-4. Da prvo ja nisam zabavljač dece, već odraslih. Ali u ovom hodelu sam naišao na većinu dece. Ima animator odraslih.
2: Entonces yo pienso que, o sea, que hay como, ¿cómo se dice? Los casillos, ¿sí? Animador de adultos, animador de fitness, animador de niños.
0: Fitness,
2: para
0: dece
2: mí, yo animo todo el mundo.
0: Ja animiram sve.
2: Si es un niño, es un abuelo, es de ese país,
0: starac.
2: Hablo su lengua,
0: no govorim njegov jezik, ne govori. Ode se sa svim srcem i prilagođavam se uključujući sve.
2: Intento incluir todo el mundo. Entonces, aquí en ese hotel,
0: u ovom hotelu se povezujem sa različitim dijelovima sebe.
2: I me conecto con diferentes partes de mí y las disfruto inmensamente.
0: Que i neizmjerno uživam. I sa odraslima. Drugi tip sreće.
2: Es otro tipo de alegría cuando estoy con los
0: kada sam sa odraslim.
2: Tres años, no otro tipo de alegría cuando estoy con los adolescentes.
0: Drugi tip sreće kada sam sa adolescentima, sa nekim 30 ili 60 godina.
2: Años y los que tienen 70, con cada uno se puede encontrar manera para conectar y para pasarlo bien.
0: Može se naći način da se konektuje i zabavi.
2: Hablar 12 lenguas.
0: Govorim 12 jezika. Wow.
2: Fluidamente y 5 así para
0: 7,
2: poder
0: tečno i 5 sa sporazumevanjem.
1: Entonces, sí,
0: divim se, naravno. Čestit.
1: Excelente, te felicito, realmente. Muy joven y
0: tako mlad čovjek. Toliko jezika. I možemo učiti od njega.
1: I qué exactamente
0: šta točno radite sa decom?
2: O sea, si la
0: ako je pitanje što se radi točno. Da, u radionicama koje organizuješ sa decom ovdje. Realno, radionice su za mene izgovor da provedem više vremena sa decom i da se osjećaju
2: srećne.
0: Možemo igrati mini golf, pikado, gdje se bacaju strelice, frisbee, jenga, to je znači kulo drvenih štapova. Da konstruiš, da slikamo, bojiti lica, raditi tovaže, majice, mini disco.
2: Hacemos actividades como pintar las camisetas, hay mini disco donde se baila con los niños.
0: Igramo sa decom. Son como, to su predlozi firme i mene u ovom slučaju kao animator.
2: De mí, en este caso de, como jefe de animación, para solamente el resultado y la propuesta es para que los niños y sus padres y todo el mundo se siente feliz.
0: Da li se svi osjećali srećni i sa odmora vratili zadovoljni. I želeći da se ponovo vrati. Jer tako se stvari
2: uspomine.
0: Ako se radi bez srca, bez želje, to je jedna pomoć sa željom da se ljudi ne osjećaju. Da im pomognete se ne osjećaju sami.
2: I qué pasa, y si la gente son tristes, o los niños se sienten como abandonados, o no se sienten escuchados. Entonces para mí es una plataforma para
0: nesaslušanim,
2: nego
0: je vrijednosti koje smatra da je svet pun ideja.
2: Pasitos aquí y digo con mi corazón lo doy todo lo que tengo a la gente para que mostrar por lo menos de mi parte que así se puede vivir, que son
0: da se tako môže živeť i bez masky. Môže si byť i sympatičan, otvorený, spreman da sasluša.
2: Y compartiendo lo mejor y abierto, sí,
0: escuchando,
2: teniendo curiosidad y aún si alguna diferencia que
0: no me gusta,
2: las diferencias.
0: Kaže, tá vibrácia sa osieťa od srdca i dať sa to osieťujú. Obožávajú te. To sa mi vydal.
1: I tu...
2: Y eso también enriquece.
0: Y to obogáči, o sea, takođe.
2: El, pienso que el amor se
0: multiplica. Sme sa ľubou umnožava. Ľubou, koje dajem deci, oni mi uzvraćaju. Naravno je novac važan, ali život je lep kada ima ljubavi i u njoj. Ljubav ima mnogo različite forme.
2: Necesito, no sé si es necesitar o no, pero la vida es muy bonita cuando hay amor dentro de ella.
0: Mnogo lepa, kada da tu njoj ljubav. Za ljubav za mene može biti... Deca su mnogo slatka, ali ponekad ako ih ne paziš, ulazak da obično ne bi znali. Zato ih morate nadgledati. Imati i postaviti granice i sa decom i sa odraslima. Je ponekad ima ljudi koji ne poštuju tvoje granice, jer ako ih ne poštujem kuće, nekad je neophodno reći stop. Ali imati to kao zdrave granice je lepo. I to je jedan od načina iskazivanja ljubavi prema svetu za mene. Te tema sa granicama je mnogo lično. Mene je dotakla. Da te poštuju, mnogo vremena nisam mogla naučiti. Da te poštuju. Kad si ti to naučio? Da postaviš te granice. Teško je reći, mislim. Da se to nauči milom ili silom.
2: Las buenas o por las malas, se aprende viendo.
0: Vidiš kako drugi zapisuješ.
2: Tomando las notas así en comillas.
0: Ili proći ćeš loše.
2: Yo digo si alguna vez hay
0: niños si kada yo no se, kada ne obratim pažnju, ne kažem dosta i da se utišaju. Nekad moram biti ozbiljan. Ne samo slatko, jer sam tvoj prijatelj, ako to ne uradim. Ja trpim posledice. Ima super dobre dece, ali ima i one koji su kao dinamit. Kad se upale, eksplodiraju. I ne možete ih zaustaviti. Uđe neko pozitivno ludilo, jer su deca. Oni su deca, oni ne znaju. Mi smo odrasli koji trebaju znati kako postaviti granice i objasniti zašto mi se nije dopalo da me dete udari.
2: Me gustó porque si un niño me pega
0: ni on loš
2: por ser mala persona me pega porque
0: kaže da se igra, está jugando, pero ali me povređuje. Entonces, si yo no lo paro, ako mu kažem prestani, iako ga ne zusim, mislim da će misliti da se šalim,
2: porque siempre estaba de broma con él,
0: jer sam se uvek sa njim šalio i u toj ulozi se ne osjećam dobro.
2: No me siento bien con ese papel, como a veces
0: kao nekad polu dobro, polu loš.
2: Sí, estoy contigo.
0: Sa tobom sa ili kad je potrebno, moram ti reći ne.
2: No.
0: Da, to je važno.
1: Pues muchas cosas nuevas.
0: Mnogo novih stvari, mnogo teže kada govorim o granicama gde je lakše sa odraslima ili sa decom. Evo, ovdje ćemo se malo zaustaviti da ne bismo u monotoniju upali, da pozdravimo našeg gosta koji će nas verovatno, pretpostavljam, večera slušati i krenut ćemo sa jednom pesmom sa Eurovizije ove godine, Poljska, pogađate.